Gata se Cardona, muzyka i gry. Gata se Cardona, dziewuszki dają tria na wiszu. Ich blaga palucie, kiedy bomby w niewadzie rwut.